0: Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
1: Radio Croata, la voz de Croacia.
2: Están escuchando la emisión Croacia hoy en español.